iro dzambarafuta richavaiko. Hazvingashanduki kana ndakatarira muchinjiko. Vanofarira kundiona muvhu, asi kuwa kwangu ndiko kusimudzirwa kwangu.